0: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Freeders Down na 98,2 FM. Zaczynamy ten wtorkowy poranek z głową do góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. No i zaczynamy od razu bardzo energetycznie i dość metalowo. Mastodon to już teraz na 98,2, a ja zapraszam na trzy kolejne godziny świetnej muzyki.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama. Radio Centrum.

Thin Lizzy na 98,2 FM, a my sprawdźmy, co w mediach piszczy dziś. Zobaczmy sobie najpierw, co tam w naszej lokalnej prasie, zaczynając od Kuriera Lubelskiego, a tam całkiem sportowo, bo co się dzieje w naszym piłkarskim motorze. Otóż chłopaki kompletują nowy skład na sezon 2026-2027, no i pojawił się nowy zawodnik. Chodzi tutaj o Alin Umar Tal, który jest z Senegalu, no i właśnie dołączył do naszej piłkarskiej kadry z Lublina. No a co dalej w Dzienniku Wschodnim? Również dość sportowo, bo odbyło się oficjalne podsumowanie czwartego już Tour de Pologne Women. No i co się będzie działo za rok? O tym też nieco w Dzienniku Wschodnim możemy poczytać. Sam Tour de Pologne Women odbył się w dniach 24-26 lipca, ale wszystkiego dowiecie się na stronie Dzienniku Wschodniego. Co pisze za to Lublin 112? W Starych Wierzchowiskach odbyło się, a w zasadzie odbędzie się, Festiwal Wsi Polskiej na styku trzech ziem. Chodzi tutaj o pewną tradycję, która odbędzie się już 13 września i zostanie pociągnięta dłużej. To już 22 edycja tego festiwalu, więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, no to zapraszam na stronę Lublin 112.

0: 7.30. Sprawdźmy po raz pierwszy dziś, co dzieje się na lubelskich drogach. Blur nam trochę pośpiewał przed chwilą o domku na wsi, no to zobaczmy, co się dzieje w mieście w takim razie. U nas na Alei Unii Lubelskiej może się korkować, podobnie Aleja Tysiąclecia. Zresztą przy wjeździe z Alei Tysiąclecia na Grafa doszło do zdarzenia drogowego, także tam korki również mogą się pojawiać. Poza tym drobny korek na Turystycznej, no i poza tym Lublin jest w tym momencie przejezdny. Szerokiej drogi życzę wszystkim kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście.

Chyba nie możecie się ze mną nie zgodzić, że to jest jeden z ciekawszych głosów, jeśli chodzi o scenę damską. Joan Jett and the Black Hearts na 98.2 FM Bad Reputation. A ja mam taką prośbę drobną do grzybiarzy, bo ostatnio policja apelowała bardzo mocno właśnie do tej grupy, aby uważali w lasach, z racji, że przychodzi właśnie sezon grzybowy, no i coraz więcej takowych grzybiarzy będzie się pojawiać. No to bardzo was proszę o ostrożność. Nie wychodźcie wieczorami do lasu, bo wtedy najłatwiej jest się zgubić. No i pamiętajcie o naładowanym telefonie, bo wtedy najłatwiej jest znaleźć właśnie wspomnianych grzybiarzy w razie jakiegoś wypadku, bądź po prostu zagubienia się w lesie. Jak już dojdzie do takiego zagubienia się, to bardzo prosi policja o nieprzemieszczanie się, tym bardziej chaotyczne w przypadkowym kierunku. Najlepiej zostać jest w tym miejscu, w którym się było, kiedy zgłaszało się zaginięcie, bądź dzwoniło się po pomoc, albo ewentualnie wrócenie do miejsca, które jakkolwiek znamy i mamy jakiś tam punkt orientacyjny. No i pamiętajcie, że nie wszystkie grzyby można jeść, ale o tym już chyba dobrze wiecie.

Sum 41 przenieśli nas na moment do roku 2001, a my się jeszcze cofnijmy tak o dekadę wstecz do samego początku lat 90. i zobaczmy, co się działo wtedy na playlistach, bo dość przełomowy czas wtedy się dział, jeśli chodzi o muzykę cięższą. Wkroczył grunge, wkroczyła alternatywa, no i mam coś właśnie z pogranicza grunge'u i alternatywy dla was teraz tak na drobną pobudkę, bo album w zasadzie, który został wydany przez Stone Temple Pilots z piosenką Plush na nim, osiągnął dość wysokie notowania, jeśli chodzi o playlisty. No i właśnie wspomniany Plush, który zaraz usłyszymy, pojawił się na szczycie listy przebojów Billboard. No a to było nie byle co, tym bardziej, że była to jedna z pierwszych alternatywnych piosenek, która tam zagościła. No to zobaczmy, jak to było w tym 93.

Co się dzieje, gdy czterech nastolatków postanawia się zebrać i stworzyć jakiś ciekawy muzyczny projekt? No właśnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Sad Smiles na 98,2 FM z piosenką Dziwny film. No a my znowu sobie skoczmy jednak do mocniejszej klasyki. Lata 90. znów ich początek. No tak dzisiaj wracamy do tego. Zapraszam, Helmet, to już teraz, a już za niedługo wydarzenia na 98,2 FM.

0: 8 na zegarach, a to oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radio Centrum, które przedstawi dla Was Maria Mąsior.
1: Wielkimi krokami zbliża się konferencja FAS bez tajemnic, edukacja, profilaktyka, odpowiedzialność. Powiemy także o lekcjach edukacyjnych podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności. Zbliża się Dzień FAS. Z tej okazji w Lublinie odbędzie się specjalna konferencja. Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego, przypada na 9 września. Jest to okazja do przypomnienia, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Substancja przenika przez łożysko i może negatywnie wpływać na rozwijający się organizm dziecka. Najczęstszymi objawami FAS są trudności w nauce, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, a także kłopoty z regulowaniem emocji i funkcjonowaniem w życiu społecznym. Częstość występowania FAS w ogólnej populacji może sięgać kilku procent. W Polsce wynosi on natomiast co najmniej 20 przypadków na 1000 urodzeń. Z okazji dnia poświęconego tej chorobie miasto Lublin organizuje konferencję FAS bez tajemnic, edukacja, profilaktyka, odpowiedzialność.
2: Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem Alkoholowego Zespołu Płodowego. Wydarzenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat FAS i FAST, wymiany doświadczeń oraz poznania aktualnych rekomendacji dotyczących diagnozy, profilaktyki i wsparcia rodzin i dzieci zmagających się z tymi zaburzeniami.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy przedstawią najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu alkoholu spożywanego w czasie ciąży na zdrowie kobiet i rozwój dziecka oraz zaprezentują praktyczne rozwiązania wykorzystywane w pracy z osobami dotkniętymi tymi zaburzeniami. Konferencja odbędzie się w środę o godzinie 8.30 w hotelu Victoria przy ulicy Gabriela Narutowicza 58/60 w Lublinie. 12-latka wykazała się uczciwością i dojrzałą postawą. Komendant komisariatu 3 Policji w Lublinie wyróżnił ją upominkiem. Dziewczynka przy ulicy Krochmalnej znalazła portfel, w którym znajdowały się dokumenty oraz kilka tysięcy złotych w gotówce. Od razu znalezisko przekazała funkcjonariuszom policji. Dzięki jej postawie właściciel odzyska swoje mienie. Służby podkreślają, że takie zachowanie buduje zaufanie społeczne i jest dobrym przykładem dla innych, w szczególności dla młodzieży. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin włącza się do obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. W związku z tym na miasteczku ruchu drogowego przy Alejach Zygmuntowskich odbędą się lekcje edukacyjne. Potrwają one od 17 do 18 września w godzinach od 8.30 do 13.30. Hasłem przewodnim zajęć będzie bezpieczny pasażer, pieszy i rowerzysta. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie przeprowadzą lekcje związane z bezpiecznym korzystaniem z transportu miejskiego. Z kolei policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przygotują zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z edukacją pieszą i rowerową. Zainteresowane szkoły mogą zapisywać się już od dzisiaj od godziny 9. Liczba grup jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
0: Ja tymczasem spoglądam za okno. Tam już słonko nam trochę przyświeca. W tym momencie na termometrach 15 stopni, a odczuwalna temperatura to 14 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to jest ono 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra. Podobnie biometr, który jest korzystny. Wilgotność to aż 73%. No i dziś najcieplej zrobi się o 16. 28 stopni nas czeka.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście...
0: Jak to wspaniale zacząć jest poranek z najlepszą muzyką w mieście. No i dziś zaczynamy z Guns N' Roses, drugą godzinę głowy do góry. No i chyba przy takiej muzyce wcale zachęcać nie trzeba, żeby głowę do góry podnieść. Witam Was, Aleksandra Baranowska. Zaczynamy drugą godzinę naszego wtorkowego poranku. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

W zwiastun serialu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Oczywiście w serialu jest trochę więcej przestrzeni na to, żeby tę książkę wierniej odwzorować, ze względu na to, że po prostu jest trochę więcej czasu. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, tego się dopiero dowiemy w grudniu, no bo premiera ma odbyć się 25 grudnia i coś czuję, że to będą u nas pierwsze święta nie z Kevinem, a z Harrym.

Znając piżamy porno, no a zobaczmy, co dzieje się w naszym ezoterycznym Lublinie. No, może zejdziemy trochę na ziemię, a dokładniej na drogę, no bo trwa przebudowa Alei Unii Lubelskiej. No i jak to teraz wygląda? W jakiej fazie jest ta przebudowa? Jak dowiemy się ze strony Lublin 24, obecnie finalizowana jest rozbiórka mostu po stronie wschodniej. W ciągu głównym prowadzone są prace przy rozbiórce istniejącego chodnika i zatok autobusowych. No, remont jeszcze chwilę potrwa, to zdecydowanie. Także, drodzy kierowcy, tam koniecznie uważajcie. No i musicie przewidzieć, że na tej Unii Lubelskiej jednak albo trochę postoicie, no albo wybierzcie po prostu objazd. Po więcej informacji drogowych zapraszam o wpół do.

0: 8.30. Zobaczmy sobie po raz drugi dziś, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. I zacznę od zdarzenia drogowego na Alei Tysiąclecia na wysokości Hutniczej. Tam, uważajcie, również tworzy się korek w tamtej okolicy. Zresztą podobnie zakorkowana jest Aleja Racławickie oraz droga Męczenników Majdanka. Tam też doszło do zdarzenia drogowego, dlatego tam również uważajcie. Jeśli wiecie coś więcej o tym, co dzieje się na drogach w Lublinie, no to napiszcie mi pod 515 515 92, a ja te informacje przekażę kolejnym kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.

ACDC jeszcze nam przygrywa, a my sprawdźmy sobie, co dzieje się w świecie koncertów. No bo już niedługo, bo pojutrze, odbędzie się jeden z ciekawszych koncertów tego roku. Supergrupa Hollywood Vampires przyjeżdża do Polski. Grupa, która została założona z inicjatywy Alice'a Coopera, do niego dołączył Johnny Depp, no i zaraz jeszcze zgarnęli gitarzystę Aerosmith, czyli Joe'ego Perego. No i to wszystko poskutkowało tym, że wydarzyło się. Wydarzyły się dwa albumy, no i co więcej, jeszcze świetne koncerty. Pojutrze, 10 września, na łódzkiej Atlas Arenie pojawią się właśnie Hollywood Vampires. Jeśli chodzi o otwarcie bram, to jest ono o 18:30, no a sam start koncertu o godzinie 20:00. To takie informacje, jeśli wybieracie się na ten koncert, chociaż słyszałam, że jeszcze last minute bilety są dostępne, dlatego jeśli jeszcze chcecie upolować, no to być może warto. No a jeśli chodzi o to, co dzieje się z koncertami w naszej okolicy, no to już za moment w imprezie FM wszystkiego się dowiecie.

0: 20 minut do 9. No i tak jak zapowiadałam, sprawdzimy sobie, co tam w Lublinie się w najbliższym czasie dzieje. No i zacznę od zespołu, którego chyba nie trzeba przedstawiać za dużo. Pijama Porno pojawi się w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Zagrają 6 listopada o godzinie 18. No i jeśli jesteście zainteresowani, no to bilety są dostępne na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Lecimy dalej. No i również klasyki, tym razem nie polskie, bo już za niedługo w Polsce pojawi się Alphaville. No i zagrają oni na hali Targi Lublin ze swoją trasą Forever Young. To wszystko 28 listopada, przypominam, na Targach Lublin. No i na koniec coś, co już bardzo niedługo, bo w tę sobotę, jeśli nie macie planów, no to zachęcam, żeby wybrać się do Fabryki Kultury Zgrzyt na Slavic Metal Night. No i zagrają tam Młotna Czarownica, Slave Keeper, Merfolk i For the Plot. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani takimi cięższymi, ale jednak troszeczkę folkowymi brzmieniami, no to serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić to wydarzenie.
1: Radio Centrum.

WhatsApp poinformował użytkowników o tym, że dzisiaj wprowadza nowe zasady. Wchodzą one w życie właśnie od 8 września, czyli od dziś. No i WhatsApp ma przestać działać na systemie operacyjnym w wersji niższej niż 6.0, jeśli chodzi o Androidy. No i tutaj część użytkowników może się lekko zbulwersować, ale większość ma ten system operacyjny zaktualizowany do wyższej wersji Androida niż 6.0. No i poza tym WhatsApp wysłał powiadomienia do osób, które jednak tych systemów zaktualizowanych nie mają. No i właśnie powiadamia użytkowników o konieczności aktualizacji. Więc jeśli jesteście użytkownikami WhatsAppa i dostaliście taką wiadomość, no to wiedzcie, co się dzieje. No i pomyślcie o aktualizacji telefonu, a my tymczasem wracamy do muzyki. A w muzyce Kapitan Polska i Laocze.

0: A sprawa polska, a sprawa polska.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Dog i dog expect the unexpected, czyli spodziewaj się niespodziewanego. No ale wy się chyba spodziewacie, że skoro wybiła dziewiąta, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum z Marią Monsior.
1: Zbliża się akcja ekozbiórka zużytych baterii. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wrześniowej odsłonie Lublin Jazz Festival. Mieszkańcy miasta wspólnie mogą zadbać o środowisko. Przed nami szósta ekozbiórka zużytych baterii. Osoby, które je przyniosą, będą mogły otrzymać drobne upominki. Ich rodzaj będzie zależał od liczby oddanych źródeł zasilania oraz od aktualnej dostępności. Wydawane będą zgodnie z regulaminem akcji, która odbędzie się już w tę środę w godzinach od 10 do 13 przed budynkiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Warto także pamiętać, że na co dzień zużyte baterie i akumulatory można oddawać do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta. Możliwe jest także przekazanie ich do stałego punktu przy ulicy Metalurgicznej 13F, pojemników na małe elektroodpady, a także do mobilnych punktów zbiórki. Szczegółowe informacje z tym związane można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu. Budowa zajezdni przy ulicy Głuskiej trwa. Prace są zaawansowane na poziomie 85%. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ruszyły w październiku ubiegłego roku. Budynek został już odebrany. Teraz rozpoczną się prace związane z montażem myjni, a także systemu oczyszczania wody. Zgodnie z umową rozbudowa ma zakończyć się do 5 grudnia bieżącego roku, a zajezdnia zostanie uruchomiona na początku przyszłego. Koszt inwestycji to 11 700 000 zł brutto. Większa część tej kwoty pochodzi z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach działania Niskoemisyjny Transport Miejski. Prace wykonuje spółka EDAH. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami kolejne koncerty i muzyczne spotkania. We wrześniowej odsłonie wraca 16. edycja Lublin Jazz Festival. Wydarzenie daje przestrzeń do łączenia improwizacji z eksperymentem. Na mieszkańców czekają 4 dni wypełnione brzmieniami świeżości i wolności. Jako pierwszy usłyszymy koncert powarsztatowy z Natalią Kordiak, po czym artystka wystąpi w solowym projekcie.
2: Do tego koncert włoskiego saksofonisty Antonio Raja z programem Sigma, premierowy materiał na rezonanse i kolejny projekt specjalny polsko-litewski, czyli Biżys Stanawiczius Kurek i Rybicki. To w piątek, w sobotę Steinbrych, Miarczyński, Rodakowski oraz zespół Cześćtet i w niedzielę Święto Osy, czyli laureat zeszłorocznego konkursu Jazz Inspiracje i zespół Tętno.
1: Mówi Adam Szczepanek, organizator festiwalu. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 10 do 13 września w Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: 18 stopni na naszych termometrach. Jeśli chodzi o odczuwalną temperaturę, to jest podobna. Również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1020 hektopaskali. Jeśli chodzi o jakość powietrza, jest ona dobra. Podobnie biometr, korzystny. No i dziś ma się zrobić jeszcze cieplej, w okolicach 16, 28 stopni nas czeka.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama. Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.
0: Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Witam się z wami po raz trzeci dziś, bo zaczynamy trzecią godzinę Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Na zegarach 4 minuty po 9, także zapraszam. No i zachęcam, żeby te głowy do góry już powoli jednak podnosić. Kawka w dłoń, no i najlepsza muzyka u nas.

Girls, Girls, Girls, kiedy powstała ta piosenka, no i właśnie na tym albumie się pojawiła. Wild Side i końcówka lat 80. A jeśli chodzi o muzykę, no to początek, no takiego, może nie początek, ale już taki rozwój mocny glam metalu. No i jak to było w ogóle z tym glam metalem? Skąd on się wziął? No oczywiście była wielką inspiracją, był sam glam rock, czyli T-Rex, David Bowie, trochę Queen, no i myślę, że te stylówki bardzo mocno przeniknęły do właśnie glam metalu. No ale jeśli chodzi o muzykę, no to dużo mocniej czerpie ona z heavy metalu zamiast z glam rocka. No ale można powiedzieć, że to jest taki jeden wielki miks. Zresztą sami to przed chwilą usłyszeliśmy z Motley Crue i Wildside. A teraz wracamy sobie do tego, co w Polsce, a nie w Ameryce, jeśli chodzi o rozwój glam metalu. No to po polsku, niech będzie, kryzysowa narzeczona.

The Rolling Stones, You Know I'm No Good. Oczywiście z coverem Amy Winehouse na 98,2 FM. 21 minut po godzinie 9 w tym momencie na zegarach. Zobaczmy, co dzieje się w mediach. No i zacznijmy sobie od Onetu, który pisze o wielkim teście Auto Świata 2026. Są jego wyniki. Prawdopodobnie niektórzy woleliby ich nie widzieć, ale możecie tam przeczytać, jakie SUVy tym razem wygrały ten plebiscyt. No i jak wygląda cały ten e-ranking. Żeby się tego dowiedzieć, zapraszam do Onetu. A jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to przeczytamy tam m.in. o tym, co działo się w tym sezonie w Tatrach. Jak ratownicy TOPR udzielali pomocy i ilu osobom. Niestety zanotowaliśmy wzrost tych ingerencji. Aż 541 osób otrzymało pomoc od toprowców. To jest wzrost o 130 interwencji w porównaniu do roku poprzedniego. Tutaj zaznaczam, żeby wybierać się w góry świadomie z dobrym sprzętem i uważać. Oczywiście w razie pomocy wzywać TOPR, bo właśnie po to jest. Poza tym Gazeta Wyborcza pisze również o Marszu Równości, który się odbędzie w Opolu w tę sobotę. Ma przejść pod hasłem Róbmy miłość, a nie wojnę. W Gazecie Rzeczpospolita możemy przeczytać o tym, że prowadzone będą w Karpaczu trudne dyskusje dość w tych trudnych czasach. Kolejne forum ekonomiczne już niedługo się zaczyna. To tyle w mediach. Zachęcam do odwiedzenia stron, oczywiście, o których wspomniałam. No a co tam w muzyce? U nas, oj, głośno i metalowo. Chop Suey od System of a Down.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

24 minuty do godziny 10 pozostało. Przed chwilą usłyszeliśmy ten chyba jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny rockowej. To była oczywiście Kora ze zespołem Manam w piosence Szare Miraże. No i od takich klasyków do klasyków dziś skaczemy, dlatego że już teraz słyszymy w tle tytułową piosenkę z albumu Hotel California. Ona została wydana jako drugi singiel, no i poskutkowało to tym, że zespół Eagles zyskał swoją najbardziej znaną piosenkę. No i myślę, że to intro zna już chyba każdy.

Organek na 98,2 FM. 8 minut zostało do godziny 10, dlatego to jest czas, w którym powoli kończymy naszą dzisiejszą głowę do góry w Akademickim Radiocentrum. A ja jeszcze przypomnę o tym, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Wellbeingu. No i już tak na sam koniec przypomnę o tym, żeby jednak zadbać o swoje zdrowie i fizyczne, i tę równowagę psychiczną, bo to jest niesamowicie istotne, tym bardziej, że zaczynamy powoli i rok szkolny, i rok akademicki za niedługo również się zacznie. No i w tym czasie to jest szczególnie ważne. Zachęcam też, żeby pozostać z nami jednak, bo o godzinie 15 Natalia wam zaprezentuje godziny szczytu. Natalia Pyzik oczywiście. No a wieczorem Serce z kamienia z Gabrielą Wolińską o godzinie 19. Ja tymczasem się z wami żegnam. Była z wami Aleksandra Baranowska przez ten czas, ale zostawiam was z najlepszym głosem na świecie. Freddie Mercury, Queen.

0: Każdy może wesprzeć Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Powiemy także o akcji Aktywny Senior Jesienią. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Każdy krok to cegiełka dobra. Przed nami bieg charytatywny Sunrun 2026. Celem inicjatywy jest przede wszystkim wsparcie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. To także okazja do integracji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 rok życia, mówi Jakub Delega, główny koordynator wydarzenia.
1: Tak naprawdę jest to 5 kilometrów. Każdy uczestnik może je przebiec, może je przetruchtać, może przejść w swoim własnym tempie, dlatego że każdy krok i każdy uczestnik się liczy, bo nie zapominamy o tym, że ważne jest to, żeby i dobrze się bawić na tym naszym wydarzeniu, ale przede wszystkim też wspomóc Hospicjum Dobrego Samarytanina, dla którego to robimy.
0: Oprócz biegu organizatorzy zaplanowali także festiwal. Na rodziny z dziećmi, bliskich biegaczy oraz seniorów będzie czekało wiele atrakcji.
1: Będzie muzyka na naszej scenie. Gościć będziemy lokalne zespoły, czyli Milion Limonów i Rzędziana Wąsaka. Będziemy też robić pokazy tańca, takie rzeczy będą na samej scenie, ale poza sceną. Będziemy organizować na przykład zbijaka po ciemku. Będzie nasz lubelski aeroklub, przyjedzie ze swoim szybowcem i prawdopodobnie również symulatorem lotu.
0: Dodaje Jakub Delega. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Parku Ludowym w Lublinie. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 15. Zapisy dla chętnych biegaczy są prowadzone do 9 września za pośrednictwem strony internetowej sunrun.pl. Rejestracja będzie możliwa także na miejscu. Przed najstarszymi mieszkankami i mieszkańcami Lublina kolejna okazja do wspólnego spędzania czasu i rozwijania pasji. Przed nami akcja Aktywny Senior Jesienią. Miasto, współpracując z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, przygotowało różnorodną ofertę. Program obejmuje m.in. spotkanie ze sztuką, którego tematem będzie postać Stanisława Augusta Poniatowskiego, potańcówki z cyklu Taneczne Piątki Seniorów oraz spektakl amatorskiego teatru towarzyskiego Oświadczyny i nie tylko. Na seniorów czekają także spotkania, herbatka u Władka, Dbamy o zdrowie, warsztaty Bezpiecznie 60+ w ruchu drogowym czy konferencja Doświadczenie ma przyszłość, aktywny senior na rynku pracy. Szczegółowe informacje o atrakcjach oraz zapisach znajdują się na stronie internetowej seniorzy.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zadłużenie firm taksówkarskich w Polsce sięga już blisko 60 milionów złotych. Tradycyjne przewozy przegrywają z aplikacjami i platformami przewozowymi. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, zobowiązanie tych przedsiębiorstw jest o 3,5 miliona złotych większe niż rok temu. Utrzymanie auta i koszty działalności, które wciąż rosną, są szczególnie obciążające dla tych, którzy już wcześniej mieli problemy z płynnością.
2: W rejestrze jest mniej zadłużonych firm taksówkarskich niż rok temu, ale te, które w nim zostały, mają coraz większy problem. Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej. Wtedy każdy stały koszt, jak rata leasingowa za samochód, ubezpieczenie czy paliwo, jeszcze mocniej obciąża płynność. W efekcie grono dłużników może się kurczyć, a wartość ich zaległości nadal rosnąć.
0: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów. Najliczniejszą grupą podmiotów taksówkarskich są jednoosobowe działalności gospodarcze. Jest ich 1900, co stanowi niemal 3/4 wszystkich dłużników w tej branży. Na ich wyniki wpływają m.in. koszty paliwa i obciążenia niezależne od liczby wykonywanych kursów. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Nie powinien nas także zastać deszcz, więc możemy wyjść z domu bez parasola.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Największej lokalności.

0: reklamy. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej loka w mieście!

pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody,

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Centrum.
2: Najwięcej lokal w mieście!

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: Stacja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Właśnie minęła godzina 15, a to oznacza, że właśnie przyszła pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Ciężarówka potrąciła rowerzystę na jednej z lubelskich ulic. O tym za chwilę. Powiemy także o kolejnym szkoleniu terytorialsów.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Na jednej z lubelskich ulic doszło do poważnego wypadku. Dzisiaj około godziny 11.20 na ulicy Zębożyckiej samochód ciężarowy potrącił rowerzystę, który został przetransportowany do szpitala. Jak wykazało badanie alkomatem, na miejscu zdarzenia kierowca był trzeźwy. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku. Terytorialsi rozwijają kompetencje dronowe. Swoje umiejętności doskonalili tym razem żołnierze 21. Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną, techniczne przygotowanie platform FPV, jak i praktyczne zajęcia w terenie. Żołnierze między innymi poznawali budowę i zasady działania poszczególnych podzespołów i doskonalili umiejętności operatorskie na symulatorach. Zdobytą wiedzę musieli potem wykorzystać podczas lotów w warunkach terenowych. W tej części zwracano uwagę na właściwą nawigację czy kontrolę toru. Celem takich szkoleń nie jest tylko nauka samego pilotażu, ale budowanie kompleksowych kompetencji operatorów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Seniorzy też mają coś do powiedzenia w życiu publicznym. Miasto Lublin nagrodzi tych, którzy chcą ich wspierać. Lubelskie instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które podczas realizowania swojej działalności uwzględniają potrzeby osób starszych, mogą wystartować w 11. edycji konkursu Miejsce przyjazne seniorom.
2: Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach. Miejsce przyjazne seniorom dla instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które oferują różnorodne produkty, usługi czy zniżki lub stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne podnoszące jakość życia najstarszych mieszkanek i mieszkańców miasta oraz przyjaciel lubelskiego seniora dla osób szczególnie zaangażowanych społecznie w inicjatywy służące wsparciu lubelskich seniorów.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Przy aplikowaniu o certyfikat miejsca przyjaznego seniorom należy posiadać ofertę dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej. Między innymi oferować zniżki i promocje dla seniorów, dostrzegać ich potrzeby lub tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały. Osoby ubiegające się o wyróżnienie przyjaciel lubelskiego seniora powinny natomiast realizować programy zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych, podejmować współpracę z innymi podmiotami w obszarze prosenioralnym, promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz seniorów lub propagować w społeczeństwie idee zmiany postrzegania ich obrazu.
2: Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do siedziby Rady Seniorów Miasta Lublin w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin lub przesłać na adres e-mail rada.seniorów@lublin.eu z dopiskiem konkurs miejsce przyjazne seniorów w 2026 roku.
1: Dodaje Anna Czerwonka. Termin składania wniosków upływa 30 września.
0: My zerknijmy, co tam jeszcze w prognozie pogody. Aktualnie za oknami słonecznie, temperatura wynosi 26 stopni, ciśnienie atmosferyczne to 1017 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra i biometr również jest korzystny.
3: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po 15, a więc przyszła pora rozpocząć godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Witam Was. Mam nadzieję, że dzień Wam dobrze mija. No i zaczynamy od klasyka Rainbow in the Dark od Dio już teraz w Waszych głośnikach.

Highly Suspect z kawałkiem Bloody Feather. Już mamy 12 minut po 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu. No i dla tych, którzy zabiegani są od rana, no to może zerknijmy właśnie dla Was do kalendarium muzycznego na sam początek. Mamy dzisiaj oczywiście 8 września, no i zacznijmy sobie od imienin, które obchodzą dzisiaj Radosław, Maria oraz Adrianna. Także jeśli właśnie nas słuchacie, no to oczywiście życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No a oprócz tego, kto obchodzi dzisiaj imieniny, no to mamy również nietypowe dni. No i z nietypowych

no to mamy dzisiaj na przykład Dzień Marzyciela oraz Dzień Dobrych Wiadomości. Także myślę, że te dwa dni mogą się jakoś połączyć. No i może dostaniecie dzisiaj właśnie jakąś dobrą wiadomość, o której zawsze marzyliście. O tym właśnie, tego wam właśnie oczywiście życzę. No a jeśli chodzi o muzykę, no to Róże Europy i Radio Młodych Bandytów już teraz na 982 FM.

FM. Słuchajcie, ja natomiast znalazłam artykuł o tym, co turyści zostawiają w pociągach. No i słuchajcie, lista naprawdę jest w pewnych momentach zaskakująca. Najczęściej oczywiście można znaleźć jakieś torebki, plecaki, telefony.

Czeka nas na przykład film o Oasis, natomiast wracając do The Rolling Stonesów, no to z tego co przeczytałam, film ma skupić się na początkach kariery muzyków, no bo nie oszukujmy się, żeby nagrać film o całych ich po prostu, o całych tych wszystkich latach, kiedy oni tworzyli, no to na pewno długi byłby to film, dlatego właśnie skupią się oni na tych początkach, kiedy to dopiero zaczynali swoją karierę muzyczną. No i my przy Rolling Stonesach jeszcze sobie na chwilę zostaniemy, bo już teraz kawałek Don't Stop w waszych głośnikach, dajcie głośniej.

0: Boston z kawałkiem Don't Look Back na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i słuchajcie, razem ze mną w studiu mam dzisiaj gościa.
1: Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kto tu z nami jest?
1: Mam się przedstawić teraz,
0: no,
1: tak? Kuba Pasieczny, dzień dobry. Słuchajcie, moi drodzy, Natalia zawołała mnie tutaj do studia, powiedziała, chodź pogadamy o ziemniakach.
0: Tak było.
1: Ja się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego ja? Czy ja wyglądam jak ziemniak, Natalia? I pasowałem ci do tego tematu? Powiedzmy, że tak.
0: Powiedzmy, że nie. Ja chciałam tylko powiedzieć o tym, co wydarzyło się na Podlasiu.
1: No
0: bo właśnie na Podlasiu 17-latek zbudował coś takiego, co nazywa się kartoflomat. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim.
1: No to słucham dalej.
0: Kartoflomat,
1: to jest pomysł na biznes.
0: No jest to zdecydowanie pomysł na biznes, no bo właśnie w takim kartoflomacie sprzedaje się ziemniaki. No i też takie to jest trochę z zaufaniem do drugiej osoby, ponieważ tam po prostu bierzesz sobie te ziemniaki, te kartofle, jak kto woli, no i zostawiasz pieniądze.
1: A była tam jakaś wzmianka o kradzieżach? Czy się zdarzają, czy nie? Czy raczej klienci są uczciwi?
0: Nie, no właśnie klienci są o dziwo uczciwi.
1: A na Podlasiu to jednak uczciwi
0: na Podlasiu,
1: ludzie
0: tak,
1: mieszkają.
0: Tak, no, uczciwi ludzie zdecydowanie mieszkają.
1: U ciebie
0: mieszkają.
1: Się mówi ziemniaki czy kartofle? A może pyry?
0: Nie, u mnie
1: czy
0: się
1: wszystko,
0: mówi
1: wszystkie trzy.
0: Ziemniaki albo kartofle. Moja babcia na przykład mówi kartofle. To
1: no,
0: stąd.
1: Proszę bardzo.
0: No, a ty jak mówisz?
1: Ja mówię wszystko, zależy
0: ty
1: od sytuacji.
0: Okej.
1: Okay. Ale najczęściej byłem też, jak się wyzywaliśmy z kolegami, to zazwyczaj od kartofli właśnie, więc ty kartoflu. Raczej nie ty ziemniaku.
0: Dobrze, ale może się na antenie już nie wyzywajmy teraz.
1: Dobra,
0: tak.
1: Będziemy grzeczni.
0: Ale jeśli ktoś ma dzisiaj w planach jeść kartofle, pyzy albo ziemniaki, no to oczywiście życzymy smacznego razem z Kubą, prawda?
1: Pewnie, że tak.

6 minut do 16 już tylko tyle właśnie nam zostało. A co za tym idzie? Oczywiście to, że pierwsza z godzin szczytu już właśnie nam minęła. No ale jeszcze Wam trochę o czymś opowiem. Dokładnie o tym, co w naszym mieście można robić. Otóż można wybrać się na spacer i to nie byle jaki, ponieważ już w tę sobotę o godzinie 11 organizowany jest w naszym mieście właśnie spacer, podczas którego będzie można poznać tajemnice lubelskiej gastronomii z lat PRL-u. Także gdzie były dawne ulubione restauracje i kawiarnie lubelaków, właśnie o tym będzie można, tego będzie można się dowiedzieć. Będą to zarówno te, które już zniknęły z mapy, pokazane w którym miejscu właśnie miały one miejsce, oraz te, które całkowicie się zmieniły. Także jeśli Was zaciekawiłam tym tematem, myślę, że bardzo fajnie można właśnie z tej strony gastronomicznej poznać Lublin i z historycznej oczywiście również, no to właśnie całe to wydarzenie rozpoczyna się już w tę sobotę o godzinie 11 przy Bramie Grodzkiej. Tam właśnie zacznie się spacer. No i ja muszę przyznać, że ja sobie też dzisiaj po Lublinie trochę spacerowałam. No i muszę przyznać, że mimo ciepłej pogody, która dzisiaj jest, no to powoli jesień też zawitała do naszego miasta, także podczas tego spaceru właśnie też jesień na pewno na swojej drodze napotkacie.

0: The Serpent and the King od Judas Priest. Tym właśnie kawałkiem zakończyliśmy pierwszą z godzin szczytu na naszej antenie, a już teraz minęła 16, więc pora na wydarzenia.
1: Przedłużono areszt dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Powiemy także o nowej inwestycji na lubelskim lotnisku.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Sąd Okręgowy w Lublinie przedłużył o kolejne 3 miesiące tymczasowy areszt wobec obywatela Gruzji Elnura A, podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty w czerwcu w Białej Podlaskiej. Taką informację przekazała dzisiaj Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech. Jak dalej wyjaśniła, zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu przez podejrzanego. Stronom przysługuje złożenie zażalenia, ponieważ decyzja sądu jest nieprawomocna. Ponadto rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Askiba poinformował także Polską Agencję Prasową o tym, że Elnur A usłyszał także zarzut dokonania zabójstwa obywatela Gruzji, do którego doszło 4 lata temu na warszawskiej Woli. W tym śledztwie podejrzany również jest tymczasowo aresztowany. Śledczy nie ujawniają dalszych informacji. Nowa wieża kontroli ruchu lotniczego powstaje na lubelskim lotnisku. Koszt inwestycji przekroczy 20 milionów złotych. W kwietniu tego roku zawarto umowę z wykonawcą, a formalnie budowa rozpoczęła się 17 lipca. Prace mają się zakończyć w połowie przyszłego roku, a przejście kontrolerów do nowego obiektu jest zaplanowane na drugą połowę 2028 roku po wyposażeniu wieży w systemy operacyjne. Budynek będzie miał 6 kondygnacji i 24 metry wysokości, a po zamontowaniu urządzeń na dachu osiągnie ponad 26 metrów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ulica Złota zaprasza do wspólnego odkrywania jej historii. Nowy festiwal literacki już wkrótce pojawi się na Starym Mieście. Impreza będzie świętem poezji, sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kamienic znajdujących się w sąsiedztwie Trybunału Koronnego. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia złocistych ozdób, koncerty oraz performatywne czytania wierszy. Więcej o powstaniu festiwalu mówi profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.
2: Cała idea programu, który żeśmy przygotowali, opiera się na takim założeniu, że tutaj w tym salonie na pierwszym piętrze mieszkała przez wiele dekad Franciszka Ansztejnowa. Tutaj mieści się Muzeum Józefa Czechowicza. Troszkę wyżej pomieszkiwała Hanna Kral, która podczas pisania książki o ulicy Złotej mieszkała również u nas, ale na trzecim piętrze. Więc tak pomyśleliśmy, że tak wiele tych wątków, tropów literackich jest, że trzeba to wykorzystać.
1: Oprócz różnych aktywności kulturalnych w ramach wydarzenia powstanie również nowa mozaika. O szczegółach mówi Magdalena Zaręba-Opalińska, dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.
3: W przyszłym tygodniu rozpocznie się instalowanie wyjątkowej mozaiki, inspirowanej historią tego miasta, ale mozaiki, która też podsumuje nam projekt Kriar, w ramach którego spotykamy się na tym festiwalu. Ten projekt został zrealizowany jako dziedzictwo Europejskiej Stolicy Młodzieży, które nas też doprowadziło swoimi działaniami do Europejskiej Stolicy Kultury i chcielibyśmy, żeby była w tym mieście, w okolicy tak wypełnionej kulturą, taka trwała pamiątka po tych dwóch ważnych działaniach, które na trwałe wpisały się w historię naszego miasta.
1: Festiwal na Złotej rozpocznie się 19 września o godzinie 11. Udział w nim jest bezpłatny, ale na niektóre punkty programu obowiązują zapisy. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej lublin.eu.
0: A co w pogodzie? No w pogodzie niezbyt wiele się w ostatniej godzinie zmieniło. Dalej mamy słońce na dworze, temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne to 1014 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: 4 minuty po 16, a więc rozpoczynamy drugą z godzin szczytu na naszej antenie. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik, a już teraz Crazy Town i kawałek Butterfly.

11 minut po 16 i słuchajcie, biblioteki miały przegrać z internetem, no ale najnowsze dane mówią nam zupełnie co innego. No i na świecie właśnie rośnie liczba osób, które wracają do bibliotek, ponownie do nich zaglądają, w tym również pokolenie Z, także młodzi również książki czytają. No i najnowsze dane pokazują, że w 2025 roku z bibliotek publicznych korzystało około 5,5 miliona osób. Także wiadomo, że nie jest to liczba, która była kilka dekad temu, no ale jednak ta liczba ciągle rośnie, także myślę, że dane jak najbardziej pozytywne. No i my przy tych nastolatkach, przy tej generacji Z zostaniemy, no bo już teraz właśnie kawałek nastolatek od Krzysztofa Zalewskiego w waszych głośnikach.

Na zegarach 16:24. Słuchajcie, do naszego miasta powoli wraca jesień, a razem z nią wraca piłka ręczna kobiet. No i właśnie, 11 września na hali Globus odbędzie się pierwszy mecz, gdzie PGE MKS Elwold Lublin zmierzą się z Galiczanką Lwów. No i właśnie na ten mecz mam dla Was podwójne wejściówki do zgarnięcia. Także ja nie przedłużam, no i pytanie konkursowe dla Was, także uwaga, uwaga, słuchajcie. Jak nazywa się najstarsza, a zarazem największa impreza sportowa, która organizowana jest oczywiście co 4 lata. Swoje odpowiedzi wysyłajcie pod numer 515-515-982. Ja czekam na Wasze SMS-y, no i jeśli odpiszecie, no to oczywiście możecie właśnie zgarnąć wejściówkę na ten mecz.

0: Na zegarach 16:30, więc sprawdźmy sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych drogach w Lublinie. Aleja Unii Lubelskiej, oczywiście cała zakorkowana, dalej rondo przy skrzyżowaniu Alei Tysiąclecia i Solidarności, tam również w korkach postoicie. Poniatowskiego, Sowińskiego i Głęboka, tam również się korkuje. No i jeśli chodzi o Głęboką, to również skrzyżowanie z Nadbystrzycką i Muzyczną, tam również w korkach możecie postać oraz przy zjeździe na Filaretów. Okolice Krochmalnej i Diamentowej dalej zakorkowane oraz wyjazd z Lublina z Alei Kraśnickiej w stronę Konopnicy, tam również w korkach możecie postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie są jakieś wypadki, utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Cykady na cykladach od zespołu Manam na naszej antenie, 16:42 na zegarach. No i słuchajcie, myślę, że to idealna pora na to, żeby rozstrzygnąć nasz konkurs na mecz Superligi Kobiet w piłce nożnej, który odbędzie się już w tę sobotę. Pytałam Was o to, jak nazywa się największe i najstarsze wydarzenie sportowe, które odbywa się co 4 lata. No i oczywiście odpowiedź brzmi Igrzyska Olimpijskie, także wejściówka poleciała już do osoby, której jako pierwszej udało się właśnie na moje pytanie odpowiedzieć, także życzę jej oczywiście udanej zabawy, no i wszystkim tym, którzy również planują wybrać się na koncert, na mecz oczywiście, również życzę udanej zabawy.

7 minut zostało nam do 17, ale słuchajcie, jeszcze ważna informacja dla fanów zespołu Cage the Elephant. Gwiazdy amerykańskiego indie rocka zapowiedzieli nową trasę koncertową Dying in Reverse, tak się ona nazywa. No i słuchajcie, ważna informacja, przyjadą oni również w ramach tej trasy koncertowej do Polski, dokładnie do Krakowa 9 lutego 2027 roku. Niby jeszcze daleko, ale patrząc na to, jak szybko zleciało nam do września, no to myślę, że do lutego równie szybko zleci. W Krakowie, właśnie w krakowskim klubie Studio, no i przedsprzedaż biletów ruszy dokładnie 9 września, a oficjalna sprzedaż 11, także jeśli jesteście fanami, jeśli jesteście zainteresowani, no to zapamiętajcie te daty. No i druga ważna wiadomość dla fanów Cage the Elephant, już teraz kawałek Cold, Cold, Cold czeka na was w waszych głosikach na antenie Akademickiego Radiocentrum.

0: Właśnie minęła godzina 17, a więc pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radiocentrum.
1: Uszkodził przydrożną kapliczkę i groził sąsiadce. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o nadchodzących upałach oraz o ekozbiórce zużytych baterii.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Zniszczył przydrożną kapliczkę i kierował groźby karalne wobec sąsiadki. Podejrzany o to 27-latek został zatrzymany. Do zdarzenia doszło przy ulicy Grodzickiego w Lublinie. Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna miał dokonać zniszczenia przedmiotu czci religijnej za pomocą szlifierki akumulatorowej. Sprawą zajęli się poinformowani przez świadków sytuacji funkcjonariusze z 2. Komisariatu Policji w Lublinie. Zatrzymany miał także kierować groźby karalne wobec jednej z sąsiadek. 27-latkowi przedstawiono już zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Słoneczny żar ponownie opanuje nasz region. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed upałem dla wszystkich powiatów w naszym województwie. Alert zacznie obowiązywać jutro od godziny 13 i potrwa do godziny 18. Temperatura maksymalna w tym przedziale czasowym może miejscami wynieść od 29 do 31 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 70%. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mieszkańcy miasta wspólnie mogą zadbać o środowisko. Przed nami 6. ekozbiórka zużytych baterii. Osoby, które je przyniosą, będą mogły otrzymać drobne upominki. Ich rodzaj będzie zależał od liczby oddanych źródeł zasilania oraz od aktualnej dostępności. Wydawane będą zgodnie z regulaminem akcji, która odbędzie się już jutro w godzinach od 10 do 13 przed budynkiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Warto także pamiętać, że na co dzień zużyte baterie i akumulatory można oddawać do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta. Możliwe jest także przekazanie ich do stałego punktu przy ulicy Metalurgicznej 13F, pojemników na małe elektroodpady, a także do mobilnych punktów zbiórki. Szczegółowe informacje z tym związane można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu. Media społecznościowe pełne są porad, które mają zapewnić młodszy wygląd i lepszą sylwetkę. Zanim jednak zastosujemy popularny internetowy trik, warto zastanowić się, czy jest on bezpieczny. Do informacji publikowanych w sieci należy podchodzić z ostrożnością, szczególnie gdy dotyczą zdrowia i wyglądu. Krótkie rolki czy popularne metody nie zawsze są oparte na rzetelnej wiedzy i nie powinny zastępować konsultacji medycznej. Więcej mówi Magdalena Tworek, lekarz medycyny estetycznej Estel.
2: Warto przyjąć prostą zasadę. Jeżeli coś obiecuje spektakularny efekt szybko, bez ryzyka i praktycznie dla każdego, powinna zapalić się nam czerwona lampka. Dobrym przykładem są leki wspomagające odchudzanie kupowane w internecie poza legalnym obrotem. Nie wiemy wtedy, co naprawdę znajduje się w preparacie, w jakiej dawce, ani w jakich warunkach było przechowywane.
1: Na kondycję skóry i ogólny wygląd wpływają przede wszystkim codzienne nawyki oraz zdrowy styl życia. Dlatego zamiast eksperymentować z przypadkowymi sposobami znalezionymi w internecie, lepiej wybierać sprawdzone i bezpieczne rozwiązania.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie na termometrach 28 stopni Celsjusza. Słońce świeci za oknami, jakość powietrza jest dobra, a biometr mamy dziś korzystny.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: 4 minuty po 17, a więc rozpoczynamy ostatnią z godzin szczytu na naszej antenie. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie ze mną na dłużej.

Scandinavian Eyes od zespołu Europe na 98.2 FM. No a co w Polsce słychać? Otóż film o Janie Borysewiczu walczy o Złote Lwy jeszcze przed premierą, ponieważ premiery jeszcze nie było, jeszcze na ekrany nie trafił. Został on doceniony i właśnie jest na festiwalu, także zobaczymy, czy wróci z Gdańska właśnie z jakąś nagrodą. No ale jeśli sami jesteście ciekawi o tym filmie, wasza opinia jaka jest, no to oczywiście na wielkie ekrany również trafi. Dokładnie 7 października film będzie dostępny do oglądania, no i my na dłuższą chwilę przy Lady Punk się jeszcze zatrzymajmy, bo już teraz kawałek Sztuka Latania na 98.2 FM. Dajcie głośniej.

25 minut po 17. Słuchajcie, perkusista Black Sabbath Bill Ward skończył w tym roku swoje 78 urodziny, no ale zdecydowanie nie śpieszy się na to, żeby przejść na emeryturę. Wręcz przeciwnie, ponieważ w drodze jest jego najnowszy album solowy, który stworzył. Chociaż muzyk zdradził również, że w szufladzie ma materiały aż na 4 płyty, także myślę, że fajnie by było usłyszeć właśnie od niego jakiś materiał solowy. No i muzyk nie zdradził jeszcze oficjalnej daty, no ale podobno bliżej już niż dalej do wydania krążka, no i opisał go jako długi i pokaźny album osadzony w czymś, co zna najlepiej, czyli w solidnym rytmie. No a oprócz klasycznego rocka ma tam się pojawić również trochę jazzu, także zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Jednak my teraz powróćmy do korzeni Billa Warda, już teraz Black Sabbath z kawałkiem Paranoid w waszych głośnikach.

0: Po raz ostatni sprawdźmy sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na lubelskich drogach. No i słuchajcie, zdecydowanie się już rozluźniło, ale wciąż pewne utrudnienia mogą czekać na Was przy rondzie krwiodawców ze strony Alei Kraśnickiej i Alei Racławickich oraz przy skrzyżowaniu Głębokiej z ulicą Filaretów oraz Sowińskiego i również przy rondzie Fabrycznej i Alei Unii Lubelskiej. Natomiast reszta Lublina wydaje się już w miarę przejezdna. No chyba, że to Wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

przyszła pora na imprezę FM na naszej antenie, także zapraszam Was, no i poopowiadam Wam chwilę o najciekawszych muzycznych wydarzeniach, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od Lublina, już 18 września w Fabryce Kultury Zgrzyt. Wydarzenia idealne dla wszystkich fanów Iron Maiden, no bo właśnie tam kultowe kawałki od zespołu Iron Maiden zagrają dla Was The Legacy w ramach ich trasy koncertowej, która ma uczcić 40. urodziny albumu Somewhere in Time od właśnie Iron Maiden. No i teraz przenosimy się do stolicy, bo tam właśnie odbędą się dwa świetne koncerty. Pierwszy z nich to koncert zespołu Blackstone Cherry. Można powiedzieć, że podczas swojej ponad już 20-letniej kariery ustanowili oni nowy standard południowego rocka. No i właśnie już 13 września zagrają w warszawskim klubie Progresja również te najbardziej znane kawałki, jak i utwory z ich najnowszego albumu Screaming at the Sky. No i drugi koncert również w Warszawie to koncert Davina Townsenda. Jest to jego solowa trasa, na której muzyk zagra te starsze, jak i najnowsze odświeżone utwory właśnie z nowej płyty, którą opisuje jako podsumowanie właśnie wszystkich dotychczasowych doświadczeń muzycznych, no i takiej życiowej podróży, którą do tej pory przebył, a to wszystko 16 września w klubie Stodoła. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z wydarzeń, no to ja oczywiście odsyłam Was po informacje oraz

Już tylko 5 minut zostało nam do 18, no a to oznacza jedno, przyszła pora zakończyć dzisiejsze godziny szczytu na naszej antenie. Przy mikrofonie była dziś z Wami Natalia Pysik. Dziękuję Wam za ten czas i za tę audycję. No i oczywiście do usłyszenia wkrótce. Zostawiam Was już teraz z budką suflera i kawałkiem Twoje radio na 982 FM.

0: Startuje pilotażowa edycja programu Moc kół naukowych. O tym za chwilę. Powiemy także o 31. edycji konfrontacji teatralnych. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Miasto wykorzystuje potencjał środowiska akademickiego, a studentom daje narzędzia do działania. Rusza pilotażowa edycja nowego programu Urban Lab Lublin Moc kół naukowych. Ma on wspierać młode osoby w rozwijaniu kompetencji miękkich i liderskich, pracy zespołowej oraz planowaniu dalszego rozwoju organizacji. Uczestnicy wezmą także udział w ideatonie, czyli intensywnym procesie kreowania pomysłów na własne dalsze plany rozwoju. Program obejmuje także m.in. spotkania z przedstawicielami środowisk wspierających inkubację startupów. Ta edycja programu potrwa do grudnia i weźmie w niej udział 10 kół naukowych. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt mailowy lub telefoniczny z Urban Lab Lublin. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać od pracowników instytucji także 20 września podczas pikniku organizowanego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w godzinach od 10 do 16 na Placu Litewskim. W ramach programu Dobry Start do rodziców z regionu trafiło dotychczas ponad 57 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal można składać wnioski o 300 zł na pomoc w zakupie wyprawki szkolnej. Placówka do ubiegłego tygodnia otrzymała takie podania na ponad 214 tysięcy uczniów z naszego województwa. Wsparcie otrzymało już 9 na każdych 10 rodziców. Wnioski, które wpłynęły do końca wakacji i są prawidłowe, zostaną rozpatrzone do 30 września. Zgłoszenia można jeszcze wysyłać do końca listopada za pośrednictwem portalu e-ZUS, aplikacji mobilnej m-ZUS czy przez rządowy portal Empatia i bankowość elektroniczną. Warto także pamiętać, że jeżeli dziecko zmieni od września szkołę, nową placówkę należy wskazać we wniosku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin ponownie otwiera scenę dla zespołów artystycznych z całej Polski. Już w październiku zobaczymy panoramę współczesnej sztuki scenicznej. Świat zżera duszę. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna 31. edycja konfrontacji teatralnych. Program wydarzenia obejmuje 12 spektakli, a wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Tadeusz Huk, Przemysław Bluszcz czy Maja Ostaszewska.
1: Ten festiwal chcielibyśmy, żeby był czymś, czego nie można lekceważyć. Po pierwsze, przyjemnością spotkania z artystami z różnych miast, z różnych teatrów, z różnych formacji teatralnych. Ten program chcieliśmy, żeby był bardzo różnorodny. Chcieliśmy, żeby odzwierciedlał to, co zawsze było siłą polskiego teatru. My tutaj stawiamy na bardzo różne przedstawienia. Będzie nawet komedia, prawdziwa, śmieszna komedia, ale też będą rzeczy zupełnie inne. Bardzo różne, mniejsze, większe przedstawienia. Warto być na wszystkich. I po prostu cieszmy się tym festiwalem. Zróbmy z niego ponad dwutygodniowe teatralne święto.
0: Mówi Jacek Wakar, kurator festiwalu. Wydarzenie potrwa od 3 do 17 października. Szczegóły dotyczące programu oraz biletów znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Już dzisiaj wieczorem powrócą najbardziej elitarne rozgrywki piłki klubowej. O 18:45 na dwóch europejskich stadionach rozpoczną się spotkania, które zainaugurują Ligę Mistrzów w sezonie 2026-2027. AEK Ateny zmierzy się z austriackim LASK, natomiast klub Brugge podejmie Aston Villa. Kolejne cztery spotkania wystartują o godzinie 21:00. Hitem wieczoru będzie niewątpliwie starcie Realu Madryt z Interem Mediolan. José Mourinho zagra przeciwko obecnym mistrzom Włoch, z którymi w przeszłości osiągał największe sukcesy w swojej karierze. FC Porto z Jakubem Kiwiorem, Janem Bednarkiem oraz Oskarem Pietuszewskim podejmie na Estadio do Dragao Manchester City. Francuskie Lille spróbuje pokonać hiszpański Real Betis, natomiast Borussia Dortmund zagra z Villarreal. Przejdźmy do tenisa. Iga Świątek odpadła z turnieju wielkoszlemowego US Open. Polka przegrała na etapie 1/8 finału z Chinką Zheng Chunwen w dwóch setach 5-7, 3-6. Najwyżej notowana polska tenisistka była ostatnią przedstawicielką naszego kraju w zmaganiach na amerykańskiej ziemi wśród singlistek i singlistów. I na koniec powrócimy do informacji piłkarskich.

0: wychowanek BKS-u Lublin Mateusz Kochalski powrócił do PKO BP Ekstraklasy. 26-letni bramkarz został dzisiaj oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Beniaminka Ligi Wieczystej Kraków. Po 7 kolejkach krakowska ekipa znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 4 punkty. Przypomnijmy, że Polak w poprzednim sezonie wystąpił w barwach azerskiego Karabachu w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
1: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 25 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum. Make your escape.

No i dobry wieczór. Witam się po godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Gabriela Wolińska, a wysłuchacie Serca z Kamienia. Właśnie, czyli audycji poświęconej raczej cięższym brzmieniom. No tutaj zaczęliśmy stosunkowo spokojnie, aczkolwiek jeszcze, już z taką mocą, a to konkretniej był projekt Love and Death Briana Welcha i do tego w towarzystwie Keitha Wallena, więc tutaj utwór The Hunter mieliśmy na antenie, a przed nami co dzisiaj? No dzisiaj trochę nowości mam dla Was, pośrednio nowości również ten sprzed kilku tygodni, natomiast generalnie dzisiaj muzyka nowa, ale nie tylko, kilka takich odskoczni sobie znajdziemy, oczywiście Kocik Wieku 20 również będzie, no ale przede wszystkim powiemy sobie zaraz na sam początek audycji o rzeczy, która będzie stosunkowo nowa, ale no jednak dosyć stara w cudzysłowie, bo z 2001 roku, a mowa tutaj o System of a Down i ich płycie Toxicity, gdyż ogłosili niedawno, że będzie ponowna, czy raczej właśnie reedycja, ponowne wydanie tejże płyty z bonusowym utworem. No i tutaj, co ciekawe, ta płyta w zeszły piątek miała dokładnie swoje 25-lecie, ale ta nowa wersja wyruszy do swoich właścicieli 20 listopada mniej więcej. Tak jest planowana premiera wysyłki przynajmniej tej płyty. No i do tego będzie można dostać w wersji winylowej również na siódemce Johnego, więc dużo będzie dobrego do posłuchania w nowej wersji, myślę odświeżonej i no tutaj już wiadomo, jest na czym pracować, jeśli chodzi o polepszanie tej jakości. I tutaj właśnie wrócimy sobie do System of a Down w naszej audycji i konkretnie do tej płyty, ale nie wybrałam żadnego z tych części słuchanych nawet w naszym radiu utworów, tylko tym razem posłuchamy sobie Psycho, więc dajcie głośniej.

No, żebyście wiedzieli, że jestem słowna, to oto jest Without You od Polaris, które miało miejsce, premiera miała miejsce 3 września i tym razem się nie pomyliłam, bo tydzień temu już opowiadałam o tym utworze, że zapowiada nieco nowy etap w działalności zespołu i tutaj rzeczywiście słychać delikatną zmianę i jest naprawdę fajny ten utwór, muszę przyznać. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to naprawdę, naprawdę musiałabym się przyczepić, to tak na początku ta płynność między lekką a ciężką stroną, no, pozostawia trochę do życzenia, ale myślę, że to spowolnienie na końcu zdecydowanie to rekompensuje i oczekuję kolejnych ciekawych nowości od tego zespołu. I tak się składa, że tego samego dnia wyszedł jeszcze inny utwór, no, na pewno wyszło ich bardzo dużo, ale akurat mam jeden jeszcze przed nami, a jest to no już nieco mniej doświadczony zespół, czyli Resolve. Oni powstali w 2017 roku, ale ciężką pracą zasłużyli sobie na chociażby supportowanie Architects czy While She Sleeps, więc no już dużych marek metalcore'owych, a tak jak powiedziałam, tego 3 września wyszedł ich najnowszy singiel Spread My Ashes Into Space, który zapowiada nowy album. 15 stycznia się on ukaże, więc już właśnie zaplanowany na początek następnego roku, a właśnie teraz po właściwie 2 latach przerwy w takim wydawaniu muzyki, no właśnie single nam tu zaprezentowali, który jest naprawdę fajny, więc no radzę podkręcić guziki.

No i tutaj zazwyczaj o tej porze ma miejsce kącik wieku 20, który nam rozpoczyna nie kto inny, tylko Kreator. No, absolutna legenda, jeśli chodzi o trash metalową scenę europejską. Tutaj myślę nikomu nie muszę ich przedstawiać. Swoją drogą wydali na początku tego roku bardzo fajny album, więc nadal są jak najbardziej formie i tutaj tylko pozazdrościć, jeśli chodzi o właśnie tą formę. Zapomniałam słowa nieważne. Ważne jest to, że cofnęliśmy się do lat 80. tutaj 87, jeśli chodzi o tę muzykę. No a przed nami coś jeszcze dwa lata starsze, czyli właśnie Aftershock od Anthrax. To nam kontynuuje kącik wieku 20, ale zanim to tak sobie pomyślałam, że w sumie to zostały nam jeszcze 3 audycje do końca wakacji i tak sobie pomyślałam, że właśnie może chcielibyście jakiś utwór starszy czy nowszy, to akurat nie ma większego znaczenia, jakiś utwór usłyszeć właśnie w tej audycji jeszcze przed końcem tego wakacyjnego sezonu. No bo chodzi o to, że jednak te cięższe brzmienia rzadko trafiają do takiego codziennego pasma radiowego, więc tutaj trudno, żeby wybrzmiały w eterze. No i właśnie po to są nasze audycje autorskie, żeby takie rzeczy umożliwiać. No i chciałam Wam oddać taką możliwość, żeby Wasze jakieś ulubione, czy raczej właśnie utwory, które uważacie, że inni powinni usłyszeć, żeby właśnie poleciały w takiej audycji. Więc pod 515-515-982 czekam na Wasze propozycje. Jeśli się pojawią, to oczywiście i będą pasować właśnie do audycji, to jak najbardziej je tu zamocuję, jeśli tylko będę w stanie je dostać w swoje łapki. Także oddaję Wam teraz piłeczka jest po Waszej stronie. Jeszcze raz powtórzę, 515-515.

No tutaj przeszliśmy do muzyki zdecydowanie nowej, bo to było Swallowed by the World od Cenobi, czyli już kolejny singiel od tej anonimowej grupy, o której wiadomo niewiele, no może głównie to, że są z Australii, ale fakty są takie, że myślę sobie, że każdy singiel następny, jaki pokazują, czy raczej przedstawiają, bo trudno pokazywać muzykę, aczkolwiek da się, natomiast każdy jest coraz lepszy. No tutaj bardzo poszli w stronę taką ciężką i tak jak w ostatnich singlach mieliśmy takie raczej spokojne nuty przeplatane tą ciężkością taką bardziej podchodzącą pod bardziej znane z doom metalu zabiegi. Natomiast tutaj do tego mamy no już te basy klasycznie, że tak powiem, metalcore'owe, czy raczej post-metalcore'owe, żeby być precyzyjnym, ale tutaj raczej właśnie do nich nie stosowałabym takiej sztywnej łatki, bo widać, że eksperymentują, że lubią eksperymentować i tutaj się zdecydowanie rozwijają. No oczywiście jest to dosyć podejrzane, że tak szybko zdobyli sławę, będąc anonimowymi zespołem i wydając dosłownie jeden singiel, już byli bardzo wysoko na liście i dlatego podejrzewano, że to AI, ale no po tym, co wypuścili później, już jest na tyle to skomplikowane i na tyle artystyczne, że nie sądzę, żeby tutaj była użyta sztuczna inteligencja. Poza tym, no tak jak już wspominałam jakiś czas temu, no mają zaplanowaną trasę z jako support, ale na przykład w towarzystwie President, czyli innej grupy anonimowej, także po prostu tutaj zapewne wchodzą jakieś układy, o których nie wiemy, aczkolwiek ludziom to nie przeszkadza, lubią te storytellingowe zespoły i myślę, że nie ma tutaj co się dziwić. Bardzo ciekawa historia jest tu tworzona przez Cenobię. A podążając właśnie tym tropem, co o nich wiadomo, czyli że są z Australii, no to kolejny zespół australijski przed nami. I tutaj już nie muzyka nowa, raczej starsza i z takiej naprawdę fajnej płyty, którą wydało Northlane już jakiś czas temu. A konkretnie będzie tu utwór Eclipse. No, niedawno mieliśmy zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca prawie, że także myślę, że jak najbardziej w temacie.

No i zagrały nam tu dwie grupy pełne energii, no wulkany energii, można by tak rzec, bowiem S.A.M. razem z Hanabie tutaj nam gościła, czyli dwie grupy japońskie. No Hanabie już się oczywiście pojawiało w mojej audycji, czy w tym roku, czy w poprzednim. No tutaj zdecydowanie już słyszeliśmy je też na scenie Poland Rockowej w zeszłym roku, ale przede wszystkim to one były gościniami S.A.M. na ich płycie, która to kolejna premiera z zeszłego tygodnia, z 2 września ukazała się płyta Human, no i tutaj właśnie mieli kilka współprac poza Hanabie, jeszcze na przykład pojawił się Masato z Coldrain, również z takiej korowo, ale w taką bardziej radiową stronę grupy. No i tutaj cała płyta jest pomiędzy doom-metalem, z którego wyrasta S.I.M., a pomiędzy właśnie takimi korowymi brzmieniami. No tutaj, skoro zaprosili takich gości, no to nie ma nic, że tak powiem, dziwnego w tym, że zmierzają w tę stronę korową. Zwłaszcza, że w sumie te ostatnie ich działalności, jeśli chodzi o płyty, to taką cięższą stronę jednak wybierają ostatnio. Więc jak najbardziej zachęcam, żeby przesłuchać, bo pozycja ciekawa z zeszłego tygodnia. A tutaj sobie teraz przejdziemy, czy raczej, dobra, najpierw zanim przejdziemy do chaosu, który z kolei tutaj słyszeliśmy przed chwilą na antenie, a teraz będzie w tytule, natomiast w międzyczasie jeszcze po prostu podziękuję za pozycje, które spłynęły od moich słuchaczy, czyli właśnie od Was na 515-515-982. Prosiłam Was o jakieś utwory, które może właśnie powinny się pojawić w tej audycji. No zostało nam niewiele do końca wakacyjnego sezonu, więc jeszcze możecie oczywiście przysłać, jeśli nie słyszeliście na początku tej prośby. Może jest jakiś utwór z takich cięższych, które chcielibyście, żeby pojawił się w radiu, żeby inni go usłyszeli, bo warto, no to śmiało wysyłajcie pod numer 515-515-982. Jeśli tylko będę miała możliwość, to oczywiście się pojawi w którejś z następnych audycji. Ale właśnie wracając do tego chaosu, który zapowiedziałam, to chaos z Polski, bowiem przed nami grupa Death Reapers składająca się z ludzi z Przytocznej, z Poznania czy z Gniezna. No i tutaj melodyjny death metal przed nami i tak jak wspomniałam, Chaos, czy raczej First for Chaos na antenie Radia Centrum.

Za to lubię melodyjny death metal, za te nieoczywiste melodie wyłaniające się z ciężkości. Jeszcze raz, to było Death Reapers z kawałkiem First for Chaos. No ale właśnie pojawiłam się tu zaraz po jednej piosence, gdyż zbliżamy się do godziny 20 i przyjdzie mi się z wami pożegnać. Oczywiście zapraszam na kolejną audycję za tydzień o godzinie 19. Kolejne Serce z Kamienia. No ciekawa jestem, czy zdąży się zrobić ciemno o 19, zanim skończę wakacyjny sezon, ale zobaczymy. Na razie już bardzo wcześnie robi się ciemno, jak na nasze przyzwyczajenie wakacyjne, ale to nic. Mam nadzieję, że trzymacie się ciepło. Jutro myślę ostatni ciepły dzień chyba przed nami, także zachowajcie trochę tego ciepła, łapcie ile się uda, no a potem będę was ewentualnie rozgrzewać, bo druga połowa września ma być dosyć zimna. Ale była z wami oczywiście Gabriela Wolińska, dziękuję, że i wy byliście ze mną przez ostatnią godzinę, no i tak jak mówiłam, słyszymy się za tydzień. A na koniec powrócimy do korzeni Fit for a King. Może nie do pierwszego albumu, ale do drugiego krążka, który przedstawili, a wybrałam z niego utwór The Resistance na zakończenie audycji, więc życzę miłego wieczoru.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać

wódce, gdy już doszedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę.